prison lair.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

don't love you anymore.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

prostu pompuj. Pompuj dębkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

0: 的声音。嗯，然后我的脚刚转过呀，
1: Let's go.

Yeah.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

I do sing, it's part of my life.

世界。

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Blockchain. Jestem pewien, że ostatnio wszyscy słyszeliśmy o technologiach blockchain. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej do zakupu przedmiotów. Po raz pierwszy stała się popularna, gdy Deep Web doświadczyło poważnego odrodzenia pod koniec 2010 roku. Wykorzystano Bitcoina lub inne waluty blockchain, aby ludzie mogli kupować towary lub usługi online bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy. Miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Podziemne miasto Moskwa. W 2013 roku moskiewska policja zatrzymała ponad 200 nieudokumentowanych obcokrajowców, którzy mieszkali i pracowali w podziemnym mieście, które zostało stworzone, aby trzymać ich z dala od radaru miasta i urzędników federalnych, z kawiarnią, kinem, kasynem i kurnikiem. Kiedy policja wtargnęła do miasta ukrytego pod rynkiem w stolicy, odkryła rozległy kompleks odzieżowy ze 122 maszynami do szycia. Podczas gdy robotnicy, ponad 180 Wietnamczyków i 80 Azjatów, przez całą dobę szyli markowe ubrania, ludzie na powierzchni nie mieli pojęcia, co dzieje się tuż pod ich stopami. Z zewnątrz podziemne warsztaty krawieckie wyglądały jak zwykły garaż. W ukrytym mieście był też czas na rozrywkę. Policja znalazła jeden pokój zaprojektowany na turecką kawiarnię z piecem i piecykiem. Było też kino z 35 miejscami i poker room. Praktycznie co roku w Moskwie udaje się odkryć jakieś nielegalne, ukryte miasto. Prawdopodobnie nieprzerwanie pod powierzchnią stolicy Rosji działa kilkanaście niezależnych, ukrytych miejscowości.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały. A razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. No i witam wszystkich radiosłuchaczy. 16 września mamy dzisiaj. 16 września i można się ze mnie śmiać, ale ja już w styczniu mówiłem, że pogoda taka będzie właśnie zaraz po 1 września, może jeszcze trochę będzie upałów, a potem zwrot o 180 stopni, trzeba włożyć kamasze, niedługo trzeba będzie włożyć kurtki podpinane kutnerkiem, będzie zimno, będzie mróz, będzie śnieg, będą nieprzejezdne drogi. Oczywiście zanim nas zaleje, bo najpierw nas zaleje, zalewa nas. Generalnie nadrabiamy całoroczne braki wody, które natura postanowiła, że teraz odrobi te braki. No i to jest problem. Nie ma wody, jest problem. Jest woda, jest jeszcze większy problem. 16 września, 260 dzień w roku, do końca pozostaje już tylko 106 dni. Na pewno nie będą to ciepłe dni. Imieniny obchodzą Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Geminian, Inocencja, Inocenta, Inocentyna, Jan, Kamila, Komel, Korneli, nie Komel, tylko Kornel, Kornel, Korneli, Korneliusz, Ludmiła, Łucja, Ninian, Sebastiana, Sędzisław i Wiktor. Wszystkiego najlepszego. W Meksyku obchodzą dzisiaj Święto Niepodległości. To święto upamiętnia wyzwolenie się spod okupacji hiszpańskiej. Na świecie obchodzimy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Rozpoczyna się tak samo dzisiaj Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który ma trwać do 22 września, a w Papui Nowej Gwinei obchodzą Święto Niepodległości. Też się skądś wyzwolili spod czyjejś okupacji. Grupa Ailstorm przed nami w utworze Mexico.

No dobra, wracamy teraz do naszego programu. Ja zapomniałem powiedzieć, co to jest za program, a mianowicie to jest Poranny Zer, a prowadzi go Władysław Bałtycki. Teraz przechodzimy do tego, co wydarzyło się w Polsce. Co wydarzyło się w Polsce 16 września. Oczywiście ważne i oczywiście z mojego punktu widzenia ważne. W 1877 roku w Getrzwałdzie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej. Aż mi mikrofon... Dobra, słuchajcie, bez tej ochronki. Aż mi mikrofon wyłączyło. W Getrzwałdzie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej. W 1970... A to ciekawe, dlaczego wtedy ostatnie było objawienie. I co, już od tamtego czasu się Matka Boska nie objawiała? To bez sensu. W roku 1977 odbyła się premiera animowanego filmu Wielka Podróż Bolka i Lolka w reżyserii Władysława Nechrebeckiego i Stanisława Dylca. To jest jedyny film, w którym Bolek i Lolek mówią. Oni podróżują dookoła świata, jest to oparte luźno na 80 dniach dookoła świata Juliusza Verna. Ja już fanem Bolka i Lolka nie byłem, no, w wieku 12 lat. Ale najbardziej lubiłem Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie. Taka jest prawda. Tam występował czarny charakter Jimmy Piff Puff. I on rządził. W roku 1993 ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę. Teoretycznie. Ja mówię teoretycznie, oczywiście nie mając na myśli tego, że jest jakiś spisek, albo był jakiś spisek od tamtego czasu, że te wojska gdzieś tam się kryły po lasach. To nie o to chodzi. Mówię, że oni cały czas tu są. Jakby ktoś nie wierzył, to, no to widzicie, co się teraz dzieje. Rosjanie cały czas w Polsce są. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, oni są tutaj od XVIII wieku. Po prostu. Świat. 16 września w 1726 roku w dolinie Zedmidoli zabito... Sedmidoli, tak, w dolinie Sedmidoli zabito ostatniego niedźwiedzia brunatnego po czeskiej stronie Karkonoszy. Już wtedy mieli problem, bo się na początku XVIII wieku z ginącymi gatunkami zwierząt, ale ludzie nie mieli tej świadomości. Im się wydawało, że jest tego wszystkiego tak dużo, że ile by tego zabili, to zawsze coś będzie. No, Tur tego nie doczekał. Ten brunatny niedźwiedź, no parę jeszcze, gołąb pocztowy. O. W 1908 roku założono amerykańską firmę General Motors, w skrócie GM. Ja nie miałem chyba żadnego samochodu z firmy GM. Miałem przyjemność mieszkania w Ameryce, konkretnie w Kanadzie. Jeździłem różnymi autami, ale GM-a nie miałem. Najpopularniejszy GM to jest ten z Powrotu do Przeszłości. Tam profesor zamienia samochód marki General Motors, GM. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była marka. Jaki model. Zamienia go w pojazd kosmiczny. Czy kosmiczny. Pojazd do przemieszczania się w czasie, nie kosmiczny. A w roku 1946 założono włoskie linie lotnicze Alitalia. Mnie te linie kojarzą się z jednym, że przewoziły i odwoziły do nas naszego papieża. Nie wiem, jak jest z tymi nie naszymi papieżami, jakimi oni liniami latają, może jest coś innego, ale wiem, że Alitalia to chyba zbankrutowała, więc oni teraz będą latać chyba Ryanairem. No, czemu nie? W roku 1975 dokonano oblotu radzieckiego myśliwca MiG-31. To miał być ten taki skok techniczny, cywilizacyjny dla Rosjan, dla państwa radzieckiego. No, do władzy 5 lat później przyszedł Reagan, podkręcił tak zbrojenia, że gościom nie starczało do pierwszego w Rosji, w Związku Sowieckim. I dlatego
dlatego Związek Radziecki się rozpadł. I nie jest to zasługa naszego papieża, jak to niektórzy mówią, tylko Ronalda Reagana. W roku 1976 wielokrotny mistrz świata i Europy w pływaniu z płetwami Shavarsh Karapetyan uratował podczas treningu 20 osób z trolejbusu, który wpadł do jeziora pod Erewaniem. Brawo! To już, wow, kurde, teraz sobie to wyobrażam. To tak, gość pływa w tych płetwach i autobus wpada i on ciach, wyciąga po kolei. Znakomite. W roku 1979 rodziny Strzelczyk i Wecel, w sumie 8 osób, uciekły w nocy w balonie na ogrzane powietrze własnej konstrukcji z nadgranicznego Bad Lobenstein w Turingii w NRD do leżącej w Bawarii miejscowości Nalila. Czego to ludzie nie robili? 79 rok. 10 lat później NRD przestało istnieć. No, ale przez te 10 lat mogło się wydarzyć tyle, że te rodziny mogły nie doczekać. No, takie to były czasy. Rok 1983, Arnold Schwarzenegger otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Dlatego mógł być gubernatorem Kalifornii. Chodziły plotki, że specjalnie dla niego próbowano majstrować przy konstytucji, ponieważ Konstytucja Stanów Zjednoczonych mówi, że prezydentem Ameryki, USA, może zostać tylko ktoś, kto się urodził w Stanach Zjednoczonych. Arnold, jak wiemy, urodził się w Austrii. Nie zmieniono konstytucji, dlatego Arnold pozostał przy tym, że był tylko gubernatorem. Posłuchajmy sobie trzech utworów teraz. Melodyjka z kreskówki Bolek i Lolek wyruszają w świat. Taka seria była. Niedźwiedź Janusz i grupa Zacier. Samoloty i zespół Dziwna Wiosna.

Jestem, Władysław Bałtycki, poranny zew. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły na świecie i w Polsce, mamy jeszcze cztery takie świątka, albo święta, jakby kto woli, różne dziwne sytuacje. Mianowicie mamy dzisiaj Dzień Maszynisty, to obojętne, no nie, maszynista to jest ten od pociągu, bo ten, co prowadzi tramwaj, to jest tramwajarz. To jest motorniczy. A, właśnie. Dobra. Czyli Dzień Maszynisty, to jest ten pan, który kieruje pociągiem. Mamy Światowy Dzień Fryzjera. Już dawno nie dałem zarobić żadnemu fryzjerowi, ponieważ sam dokonuję tego wszystkiego. Fryzjerzy powinni mi płacić. W takim razie. Mamy Światowy Dzień Kierownika. Ciekawe, ile kierowników się teraz poczuło uwzględnionych tym, że są kierownikami. No i mamy Dzień Bluesa. Nie jestem fanem bluesa, aczkolwiek lubię pewne rzeczy, które są bardzo ściśle związane z bluesem. Jim Morrison to był król bluesa na przykład. A nie wyglądał, no nie? Posłuchajmy sobie teraz. Metamfetamin blues i Mark Lanegan.

to keep on rolling, rolling just to keep on rolling. I don't wanna leave this heaven so soon. No to jesteśmy po tych długich wstępach. Ktoś tutaj wychynął. Po tych długich wstępach

Muzyk, producent i szef wytwórni płytowej odpowiedzialny za realizację wielu projektów muzycznych, takich jak Wire, This Mortal Coil, Minimal Compact i The Virgin Prunes. W roku 1956 z kolei w Ridley Park, Pensylwanii urodził się Dave Blood Schultes, amerykański basista rockowy, członek zespołu The Dead Milkmen. Niestety zmarł w roku 2004. Słuchamy trzech utworów teraz. Na początek B.B. King i utwór The Thrill Is Gone. Potem Colin Newman w utworze Alone i na koniec The Dead Milkmen w utworze Punk Rock Girl.

Władysław Bałtycki, poranny zew, ciąg dalszy, 16 września. Następne sytuacje. W 1969 roku w Twickenham przyszła na świat brytyjska wokalistka i gitarzystka Justine Elinor Frischman, znana z britpopowych zespołów Elastica i Suede. W 1977 roku zmarł Mark Bolan, inicjator powstania i członek grupy T-Rex, zginął w wypadku samochodowym w Brixton. Na pasach go podobno dopnęli. Za dwa tygodnie skończyłby 30 lat. W roku 1988 tysiące Amerykanów stanęło w kolejkach po nową kartę kredytową nazwaną Elvis Presley. Ozdobiona podobizną króla rock'n'rolla umożliwiała wzięcie kredytu w wysokości do 3,5 tysiąca dolarów. Fantastyczne. To ja też taką chcę. A 16 września 1977 zespół Talking Heads zadebiutował albumem 77. Czego teraz posłuchamy? Elastica razem ze Stevenem Malkmusem wykonał utwór Unheard Music, potem T-Rex i utwór Cosmic Dancer, następnie Elvis Presley w nieśmiertelnym Blues Suede Shoes i na koniec Talking Heads w utworze Psycho Killer.

No to już jestem. Generalnie idą smutne dni, bo to jesień się zaczyna, mimo tego, że ma być, na przekór mnie, ma być ta złota polska jesień. Zapowiadają, synoptycy zapowiadają, bo przepowiadają pogodę, że jeszcze będzie ciepło, te deszcze miną wszystkie, śniegi przesypią w górach, odśnieżą wszystkie drogi, ma być 25 nawet stopni ciepła. Także jeszcze będzie ciepło. Ale potem to już będzie szaruga, liście pospadają z drzew, przyjdzie 1 listopada, no, żyły się będą otwierać same. 16 września, co się jeszcze wydarzyło? W 1965 roku brytyjski wokalista Davy Jones zmienia pseudonim sceniczny na David Bowie, a wszystko to, aby uniknąć pomyłek z Monkees o tym samym imieniu. Uniknąć pomyłek, członek grupy Monkees był, miał tam takie same imię. No i teraz pytanie, kto pamięta tego gościa z Monkees? 16 września w 1988 roku były perkusista The Clash, Topper Hayden, został zwolniony z więzienia po odbyciu 10 miesięcy z 15-miesięcznego wyroku pod zarzutem narkotyków. A w roku 1996 ukazał się debiutancki album pewnego pana, który się zwie DJ Shadow. Album nazywa się Introducing. A 16 września w 2018 roku zmarł Martin Alcock, angielski multiinstrumentalista, muzyk i producent muzyczny. Zmarł w wieku 61 lat. Był członkiem brytyjskich zespołów Fairport Convention i Jethro Tull, a także grał w zespole The Mission. No to posłuchajmy sobie Let's Dance i David Bowie, potem Rock the Casbah i grupa The Clash, następnie Building Steam with a Grain of Salt i DJ Shadow, a na koniec grupa The Mission i utwór Butterfly on Wheel. Ja się z wami żegnam, słyszymy się po prostu jutro o tej samej porze. Władysław Bałtycki, to był poranny Zew. Miłego dnia wam życzę. Pa, pa.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W strefie 51 testowano nie tylko amerykańskie maszyny, ponieważ w 1968 roku trafił tam radziecki myśliwiec MiG-21. Podczas wojny w Wietnamie MiGi masakrowały amerykańskie F-4, lecz pod koniec lat 60. CIA przejęło jedną z takich maszyn i przetransportowało ją do strefy 51. Była tam poddawana wszelkim testom, poczynając od sprawdzania silnika i radia, a kończąc na systemach hydraulicznych, a z przeprowadzonych badań jasno wynikało, że problemem nie są myśliwce, lecz amerykańscy piloci, którzy nie byli odpowiednio przeszkoleni. W związku z tym w strefie 51 narodziła się tajna inicjatywa, której celem było szkolenie pilotów do walki z migami.

0: Janie Bruce Lee, po kebabie, strasznie sushi, harakiri.
1: Harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri.
0: Był na chacie złota uchama, kolanami harakiri.
1: Harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri.
0: Były suki jako takie, takie tuki, harakiri.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko. Bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włócznia sprzed 9000 lat. Województwo zachodniopomorskie, okolica jeziora Świdwie, miejscowość Bolków. Tutaj archeolodzy odkryli w 2016 roku drewnianą, zdobioną, obrzędową włócznię sprzed 9000 lat. Włócznia zachowała się w wyjątkowo dużym fragmencie, mierzącym 40 cm długości i niemal 10 cm szerokości. Znalezisko jest unikatowe, nie odkryto nigdy wcześniej podobnego znaleziska z tego okresu, czyli mezolitu. Społeczności zamieszkujące ten teren często zdobiły używane przez siebie przedmioty, tak było również z włócznią. Właśnie liczne zdobienia pozwoliły określić jej wiek. Ryty na włóczni przedstawiają prawdopodobnie scenę obrzędową z udziałem trzech postaci ludzkich. Jednak najciekawsze jest to, że oprócz postaci, wyżłobione w drewnie są również tajemnicze symbole mogące symbolizować zaklęcia używane podczas rytuałów ówczesnej ludności. Włócznie odkryto w czasie wykopalisk prowadzonych w sąsiedztwie wcześniej badanego sanktuarium szamańskiego. Zdaniem archeologów około 9000 lat temu w tym miejscu odbywano tajemnicze rytuały.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki, Studio One prezentuje. Dziś The Gladiators. Taki zespół. Płyta nazywa się Trench Town Mix Up. Została wydana w roku 1976. W tym roku ukazało się wiele klasyków tej muzyki, muzyki reggae. I jednym z nich właśnie był ten album. Historia The Gladiators rozpoczyna się w 1946 roku wraz z narodzinami Alberta Griffitha. W 1968 wraz z przyjaciółmi założył The Gladiators. Chyba sobie język połamie. Grupa odniosła natychmiastowy sukces po wydaniu singla Hello Carol. Na początku lat 70. do zespołu dołączyli Clinton Fearon i Gallimore Sutherland, uzupełniając klasyczny skład. Oprócz pracy nad własnym materiałem, regularnie występowali jako muzycy sesyjni w Studio One w Kingston na Jamajce. Grupa wydała kilka singli, ale około 1974 roku zaczęli traktować swoją karierę poważniej. Po spotkaniu z producentem Tonym Robinsonem, który był ich fanem, ich kariera nabrała rozpędu. Po wydaniu kilku singli z Robinsonem grupa zwróciła uwagę brytyjskiej wytwórni Virgin Records, która podpisała z nimi kontrakt w 1976 roku. Następnie zespół udał się do studia, by nagrać swój debiutancki album Joe Gibbs Recording Studio. Zespół nagrał swój debiutancki album z kilkoma muzykami sesyjnymi, w tym mistrzem perkusji Slyem Dunbarem i mistrzem perkusji Uzziahem Sticky Thompsonem. Rezultat był imponujący. Album Trench Town Mix Up był pięknym, bogato zaaranżowanym albumem reggae. Spełniał wszystkie kryteria, również pod względem lirycznym. Tytuł albumu został zaczerpnięty z artykułu prasowego opisującego wzrost przemocy politycznej na wyspie. Wiele utworów opowiada o powstrzymaniu przemocy i zaprowadzeniu pokoju, ale większość z nich porusza tematykę osobistych wyzwań, takich jak porzucenie plotek, kłamstw i dyskryminacji oraz prowadzenie cnotliwego życia zgodnie z zasadami i prawami Dża. Jednak ogólne przesłanie można odnaleźć w Know Yourself, Mankind. Jest rok 1976, nie chcemy już więcej wojny. Album charakteryzuje się ładną, klarowną produkcją, jaka ukazuje zespół w całej jego wokalnej okazałości. Już w pierwszym utworze od razu wydatnia się piękny, harmonijny śpiew. Album zawiera dwa starsze, ponownie nagrane utwory Mix Up, pierwotnie wydany jako Bongo Red oraz Hello Carol, single z 1968 roku. Oba utwory Boba Marleya wzbogacają oryginalne wykonania. Oczywiście płyta została wydana jak już mówiłem, Virgin Records, ale dlaczego dzisiaj się znalazła w Studio One prezentuje? Bo od A do Z została nagrana w Studio One i miała być wydana też w Studio One, ale niestety tak to się wszystko potoczyło. Muzycy zamieszali się w to wszystko. Albert Griffiths, gitara, wokal, Clinton Fearon, gitara basowa, wokal, Gallimore Sutherland, gitara, wokal, Lloyd Parks, bass, Sly Dunbar, perkusja, Uzziah Sticky Thompson, instrumenty perkusyjne. A oto utwory, które

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska, jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mimo że historia zna wiele przypadków nacji, które próbowały tego dokonać, Japonia nigdy nie ugięła się pod jarzmem wroga. Nawet Mongołowie musieli odpuścić, a naród ten nie zajmował się zawodowo niczym innym jak podbijaniem innych krajów. Oczywiście Japonia została pokonana, ale Stany Zjednoczone, które tego dokonały, musiały użyć kilku bomb atomowych, aby zrobić to skutecznie. Nawet wówczas kraj kwitnącej wiśni nie został tak naprawdę podbity. Dzisiaj inwazja byłaby jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Od 2016 władze Japonii podwyższały wydatki na zbrojenia do 40 miliardów rocznie. Dysponuje ponad ćwiercią miliona żołnierzy i 600 czołgów. Z kolei siły powietrzne zajmują 5. miejsce na świecie pod względem wielkości i 1. pod względem zaawansowania technologicznego. Jedyną słabością Japonii jest wciąż starzejące się społeczeństwo oraz, co zaskakujące, dosyć słaba obrona cyfrowa. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo cyfrowe kraju jest 9 razy gorzej strzeżone niż innych państw azjatyckich. Mimo to inwazja na Japonię wymagałaby sił poza zasięgiem każdego kraju.

Jahren schnell

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna brytyjska kawiarnia przygotowała niezwykłą promocję. Darmowy posiłek dla każdego powyżej 80 roku życia. Pomyślicie, mają gest, dbają o seniorów? Jest tylko jeden mały kruczek. Osoba taka musi przyjść do restauracji z obojgiem swoich rodziców. Rozumiecie? 80-letnia osoba z obojgiem rodziców. No, nie ma problemu, już zamawiam ekshumację.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu, normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supy leńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supy Leńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż słupy leńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, słupy leńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: A jak to jest wam?
2: A tak to jest nam!
1: I nikt to wam tak to nie wali do brawa!
2: A wali, a wali, a kucha, kucha i szybko umykał!
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanadyjczycy mogą wydawać się mili i grzeczni, ale każdy, kto widział mecz hokeja, wie, że kiedy trzeba, potrafią być twardsi niż stal. Dodatkowo ich porządnie wyszkolona armia licząca 95 tysięcy żołnierzy sprawia, że zdobycie Kanady byłoby nie lada wyzwaniem. Ale kraj ten nie musi polegać na swej sile militarnej. Podobnie jak w przypadku Rosji, wielkość terytorium i jego nieprzyjazny śnieżny klimat powodują, że wystawienie odpowiedniej ilości wojska byłoby naprawdę trudne. Nadmiar wszystkiego, większość populacji państwa żyje blisko jedynej granicy lądowej, która przypadkowo znajduje się przy największej potędze militarnej świata i bliskim sojuszniku Kanady. Jeśli więc nie chcesz przedzierać się przez Stany Zjednoczone, aby następnie podbić kraj klonowego liścia, to pozostaje ci przepłynięcie przez na wpół zamarznięte wody i wylądowanie na najdalszych zakątkach kraju. Kolejnym krokiem będzie przedarcie się przez grubą warstwę śniegu.

Dziękuję.

Przywołuj.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. W historii znane jest co najmniej kilka wyczynów różnych śmiałków z całego świata, którzy podejmują się bicia rekordów właśnie w bee birdingu. Warto tutaj wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 roku, kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek. Jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że użądlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź, powiedział w wywiadzie. Jednak w tym punkcie warto też wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg.

Kolejny sobotni poranek. Dania wraca z imprezy, a ja w przeciwną stronę, do roboty. Gwar, śmiechy, jakby impreza trwała nadal, tylko akurat zmieniała miejsce. Jakiś gość idzie przez tłum i czymś częstuje. Ma w torebce jakieś ciasteczka czy cukierki. Z każdym kilka słów, od kogoś wziął bucha, od kogoś łyk piwa i idzie dalej. Wyciąga torebkę w moją stronę. Ja się waham, bo nie chcę wyjść na sztywnego gbura, a w sumie to przecież miły odruch. Gość patrzy na mnie uważnie i pyta, czy ja jadę do pracy. A gdy potwierdziłem, uśmiechnął się przepraszająco i stwierdził, że to jednak ani mnie, ani robocie nie posłuży. Budowa wychodzi na tył wielkiego hipermarketu. Jest tu magazyn rzeczy, które mogą stać na polu oraz składowisko kartonów, regałów i kontenerów na śmieci. Wczoraj na ten placyk wyjechały trzy wielkie regały z niesprzedanymi kwiatami w doniczkach. Pewnie robią miejsce dla innego asortymentu. Kwiaty. Jedne kwitnące, inne kuszące kolorami czy kształtami liści. Nocny wicher porozrzucał je wszystkie z regałów, rozkopał po całym parkingu, na budowę, powciskał do różnych zakamarków, powyrywał za włosy z doniczek, jak głupi chuligan niszczący witraż. Rozrzucone po okolicy wyglądały jak zdychające kolorowe rybki z rozbitego akwarium. Pozbierałem po budowie puste wiadra po farbach. Do każdego wchodziło akurat cztery doniczki. Dopasowałem kolorami i ustawiłem na środku parkingu wielką mandalę z wiader wypełnionych kolorowymi kwiatami. A może ja wziąłem to ciasteczko? Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's

mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało. Tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

0: na złamanie karku, pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Żyd, skoczył życia otchłań.
1: Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały, śmieszno biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały, śnieżno biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Prawy i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Barry Adamson. Solowa twórczość Adamsona była inspirowana głównie twórczością Johna Barry'ego, Elmera Bernsteina i Ennio Morricone. Późniejsza twórczość Adamsona łączy elementy jazzu, muzyki elektronicznej, soulu, funku i dubu. W 1996 roku Adamson wziął udział w albumie AIDS Benefit Offbeat, A Red Hot Sound Trip, organizacji Red Hot Organization. W tym samym roku Adamson wydał album Oedipus Schmoedipus, który osiągnął 51. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Późniejsze albumy Most Side Story z roku 1989, Oedipus Schmoedipus 96 rok zostały umieszczone na liście 1001 albumów, które musisz usłyszeć przed śmiercią. W 2002 roku Adamson opuścił wytwórnię Mute Records, z którą był związany przez wiele lat, aby założyć własną wytwórnię płytową Central Control International. W 2006 roku wydał album Stranger of the Sofa, pierwszy album nagrany w jego własnej wytwórni. Spotkał się z uznaniem krytyków. W marcu 2008 roku wydał album Back to the Cat, również nagrany we własnym studiu. Dziś posłuchamy płyty z roku 1996, wspomnianej Oedipus Schmoedipus, i oto 13 utworów, które się składa na tą płytę. Set the Controls for the Heart of the Pelvis, Something Wicked This Way Comes, The Vibes Ain't Nothing But The Vibes, It's Business As Usual, Miles, Dirty Barry, In a Moment of Clarity, Archived in the Valley, In the Dolls, Vermilion Kisses, The Big Bamboozle, State of Contraction, The Sweetest Embers i na koniec Set the Controls Again. To posłuchajmy sobie Barry'ego Adamsona z tej płyty, a ja zapraszam na jutro o tej samej porze. Mówił Jarosław Prawy.

we can get together.

Jak ja.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się, co się stało z miejscem, gdzie nagrywano Teletubbiesie? Właścicielka farmy, która posłużyła jako plan zdjęciowy serialu, zdecydowała o jej zalaniu. Produkcja kultowej bajki dla najmłodszych rozpoczęła się w 1997 i trwała przez 4 lata. Wszystkie odcinki zostały nakręcone na angielskiej farmie Wimstone. Gdy produkcja zakończyła się w 2001, słynne wzgórze będące domem dla czwórki Teletubbiesiów usunięto, a dotychczas spokojna wiejska okolica została zaatakowana przez rzesze turystów chcących zobaczyć oryginalny plan zdjęciowy. Właścicielka działki, Rosemary Harding, była tak zmęczona tłumami, które przechodziły przez ogrodzenie, żeby zrobić sobie zdjęcie, że zadecydowała o zalaniu terenu.

dans un coin.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kontroler do konsoli Nintendo Switch, mimo że posiada uniwersalne wejście micro USB, to jednak został zaprojektowany tak, aby mieścił się w nim wyłącznie oryginalny kabel producenta o specjalnym kształcie. Także jeśli Unia Europejska planuje zmusić iPhone'a do odejścia od swoich ładowarek, to niech lepiej zajmie się też tego typu praktykami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jesteśmy śmiertelni, ta kruchość ludzkiej istoty. Czy doceniasz każdy oddech?

Przestał wtedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład. Przestał wtedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Dziś skopiemy. Dziś skopiemy. Dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład. Przestał wtedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Dziś skopiemy. Dziś kopiemy! Dziś kopiemy!

Wiatr przyniósł śnieg z deszczem i ptaki, całe mnóstwo ptaków. Kłębią się, kłębią wysoko. Bliżej są ostrza dachów, kikuty anten, blaszany parapet. I jest jakiś ruch. Najbliżej. Jest jakiś ruch. Pomiędzy. Niejasne odbicie w szybie. Jest jakiś ruch gdzieś za mną. Jest we mnie. W żołądku i w gardle. Jest coś, bo coś jest na pewno. Jest tutaj ktoś, bo ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki.

tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy. Czyjś wskazujący palec wysuwa się z kranu. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Najlepsze polskie płyty Baj Bałtycki. Może najlepsze to za dużo powiedziane. Chyba najbardziej kultowe. Dziś zapraszam na wysłuchanie płyty zespołu KSU. Płyta nazywa się Pod Prąd. Została wydana w roku 1988 przez wytwórnię Pronit. Klasyka polskiego punk rocka. Jedno z najjaśniejszych jego dokonań, zarazem najlepsze dzieło KSU. Tak najprościej można scharakteryzować ten debiutancki album tego zespołu. Pod Prąd. Nagrany został ponad dekadę od rozpoczęcia działalności zespołu. Zatem to już nie dzieło gromady zbuntowanych chłystków, ale ludzi, którzy już niejedno na scenie muzycznej przeżyli. Zespół prezentuje tutaj po prostu swoje osobiste the best of z dotychczasowej działalności. Ówczesna rzeczywistość, ale i specyfika funkcjonowania zespołu powoduje, że są to utwory, które fani grupy już doskonale znali, numery, które swoją pozycją już zdobyły. Mamy zatem do czynienia z albumem typu hit za hitem, z którego niemalże wszystkie utwory grane są do dziś na koncertach, gromadzącym gro największych klasyków zespołu. Dzięki czemu słucha się tego fantastycznie. Klucz do punka w wykonaniu KSU tkwi w jego niezwykłej melodyjności i mocno rockowo-hardrockowych naleciałościach. To nie jest typowy przedstawiciel tego gatunku w rodzimym wykonaniu. Wokalista Siczka śpiewa melodyjnie i rockowo i co ważne zrozumiale, unikając wściekłych krzyków i agresywnych wokaliz. Z kolei spod jego gitary co i róż wychodzą bardzo ciekawe riffy, niby o punkowej prostocie, ale jakże intrygujące. Fantastyczny 1944, ciekawa brzmieniowo ewolucja, fajnie narastające umarłe drzewa, zwariowany jabol punk, a momentami zahaczające wręcz o hard rock, martwy rock. Jeśli już jesteśmy przy gitarach, to i solówek tu nie brakuje. Siczka prostymi środkami potrafi ciekawie dać czadu i nadać odpowiedni klimat. Utwory Pod Prąd, Liban, martwy rok. A grający gościnnie Andrzej Wiśniowski daje w umarłych drzewach ognisty, heavy metalowy popis. Najważniejsza jest tu jednak przebojowość, która cechuje niemalże każdy utwór. Połączenie czadu i prostoty punka z melodyjnością i inspiracjami z kręgu rocka i hard rocka dają naprawdę znakomity efekt. Wzorcowymi przykładami są Pod Prąd i 1944. Dominują typowo punkowe 2-3 minutówki, ale na sam koniec grupa zaskakuje dwoma zupełnie innymi kompozycjami. Martwy rok to utwór, w którym wyraźnie ukazują się inspiracje Siczki klasyką hard rocka, a szczególnie jego dozgonne uwielbienie do Black Sabbath. Z kolei Na krawędzi snu kapitalnie uspokaja po wcześniejszej dawce energii i wieńczy ten album. Efekt doprawdy przepyszny. Teksty. Wiele osób często wypowiada się o nich lekceważąco, podsumowując, że zespół śpiewa o tanich winach. I owszem, mamy tu dwa utwory o jabolach, jeden po drugim. Jabolowe ofiary, obrazujące efekty uzależnienia od owocowych trunków wysokoprocentowych, można traktować z przymrużeniem oka. Z kolei jabol punk to największy hit i zarazem przekleństwo zespołu. Właśnie przez pryzmat tego utworu, gdy nie wiesz dokąd iść, krzyk zmęczył cię, za szyjkę mocno chwyć i napij się. Już razem pijemy ten szampan dla mas i wszystko w nim znajdziesz, smród, siarę i kwas. Zespół właśnie jest postrzegany przez to wszystko. A na wszystko, na każdym koncercie pod sceną znajdziemy grupę młodych, współczesnych jabolowców domagających się tego utworu co chwilę. Od swoistych hymn pewnej grupy, której zawsze pełno wokół młodzieżowych klubów, gdzieś tam pokątnie schowanych po krzakach. Ale sprowadzanie tekstów KSU do przyśpiewek o tanim winie to straszna niesprawiedliwość. Grupa od zawsze miała bowiem szczęście do znakomitych tekściarzy i pod względem jakości śpiewanych słów zdecydowanie stanowi polską czołówkę. Pod Prąd niszczy złudzenia o potencjalnej, nieskrępowanej punkowej wolności. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na tłum szar. Jesteś niewielkim elementem z numerem w aktach zapisanym.

umarłe drzewa, jabłowe ofiary, jabł punk po drugiej stronie drzwi, pijany gówniarz nocą, martwy rok na krawędzi snu. Twórcy tej płyty to Eugeniusz Elejarczyk, Siczka, gitara śpiew, Adam Michno, Droszcz, gitara basowa i Bogdan Tusk. Przepraszam, Bogdan Tutak, Tuptuś, perkusja. Gościnnie Andrzej Wiśniowski na gitarze. No to posłuchajmy. KSU, album Pod Prąd, rok 1989.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock'n'Roll and More w Radiu Odzew. Tydzień temu pominęliśmy blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, więc dzisiaj dla odmiany nim właśnie zaczniemy. Najpierw posłuchaliście zespołu Konopians, czyli kapeli reggae grającej od 96 roku. Pomimo tego, że Konopians od kilku lat nie koncertuje za wiele, to już wiemy, że w tym roku będzie okazja zobaczyć ich przynajmniej raz. Już za równy miesiąc w ramach Sosnowska Party. Kontynuując właśnie ten blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, może teraz trochę zmienimy klimat. Zespół Transgresja, który walczy o złotego bączka małej sceny woodstockowej. Posłuchajmy.

Transgresja z utworem Mediów Szum. Pozostajemy jeszcze na chwilę w Zagłębiu Dąbrowskim, ale znowu zmieniamy klimat. Posłuchamy teraz po raz kolejny już w moich audycjach zespołu Sexy Suicide, tym razem z utworem Klatka.

Sexy Suicide. Kończymy blog zespołu Zagłębia Dąbrowskiego i przechodzimy do tego, co w ostatnim czasie wydarzyło się na polskiej scenie rock'n'rollowej, punk-rockowej czy hardkorowej. Zaczniemy od tego, że kilka dni temu na YouTubie pojawił się nowy, długo wyczekiwany singiel zespołu Komety.

Tydzień temu wspominałem o tym, że już 3 sierpnia w Krakowie zagra Agnostic Front. Ale jeśli komuś tego dnia za daleko do Krakowa, a bliżej na Dolny Śląsk, no to tego samego dnia, 3 sierpnia, inna legenda New York Hardcore, Madball.

A inne koncertowe wieści z Wrocławia z tego tygodnia są takie, że 5 lipca w ramach 10 edycji jednej z moich ulubionych imprez, czyli Custom Convent, zagra warszawski zespół rockabilly Monkey and the Baboons.

Trzeba przyznać, że lato w Polsce zapowiada się bardzo koncertowo i rock'n'rollowo. A kolejnym potwierdzeniem tej tezy niech będzie to, że 10 lipca w Łodzi genialny szwajcarski, rock'n'rollowy, horrorowy wokalista Reverend Beatman. A co lepsze, jako support wystąpi zespół, o którym wspominałem już w ramach jednej z moich audycji, mówiąc o tym, że od kilku lat nie wiem, co się z nim dzieje. A tu taka niespodzianka. 10 lipca Łódź, Reverend Beatman, a jako support Afroporno. I tych dwóch kapel posłuchamy sobie teraz.

To był oczywiście numer zespołu Afroporno z Łodzi, który mam nadzieję reaktywuje się nie tylko na ten jeden koncert. A teraz posłuchajmy. Headliner koncertu, o którym mówiłem. Reverend Beatman.

A teraz news sprzed 3 tygodni, który jakoś mi umknął lub mam wrażenie przeszedł trochę bez echa w natłoku tego wszystkiego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie punk rockowej. Nowym singlem pochwaliła się wokalistka The Pau, która jednocześnie, można powiedzieć, jest jednoosobowym zespołem punk rockowym.

O ile The Pau, której posłuchaliśmy, to takie świeże, można powiedzieć młodzieżowe i nowoczesne spojrzenie na punk rocka, to teraz zespół pełnowymiarowy, który gra już od wielu, wielu lat i którego słuchaliśmy już chyba tydzień temu. Ale chłopaki tak rozkręcili się we wrzucaniu kolejnych numerów do sieci, że dzisiaj też nie może ich zabraknąć. Z nowym singlem zespół Włochaty.

A propos tego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie hardcore punk. Właśnie uświadomiłem sobie, że zapomniałem o jeszcze jednym koncercie, który już tego lata w Polsce. 30 czerwca w Warszawie, Hydrozagadka, zespół Ignite.

0: Ahoj muzomaniacy! W imieniu ekipy Pękniętego Pęcherza jest nam niemożliwie miło zaprosić Was na szóstą odsłonę festiwalu Rock'n'Roll Party, który odbędzie się jak co roku w ostatni weekend czerwca, miejscowość Kokotek koło Lublińca i ośrodek Posmyk Leśny Ustronie. Na przepięknej pęcherzowej scenie wystąpią takie znakomitości jak zespół The Harpagans, Kraków Street Band, Arek Zawiliński i Dixie Jazz Fellows. Na naszą scenę wkroczą również Mr. Beat, The Beatles Cover Band, Energizer i Blueberry Hill. Prócz zespołów na miejscu czekać będzie sporo dodatkowych atrakcji, m.in. Franz Barba Salon, rockowa krawcowa z Black Sherry, wybory Miss Pin-Up, pokazy tańców rock'n'rollowych oraz strefa kanapowa, puchy pogaduchy i gastronomia. Zapamiętajcie, festiwal Rock'n'Roll Party Vol 6, 23-25 czerwiec, miejscowość Kokotek koło Lublińca, ośrodek Posmyk Leśny Ustronie, a zresztą co ja tu dużo będę mówił, szukajcie nas na Facebooku wpisując Pęknięty Pęcherz lub Rock'n'Roll Party Vol 6. Do zobaczenia muzomaniacy na festiwalu, ahoj!
1: Tak, taka niespodziewana niespodzianka i na chwilę oddałem swój czas antenowy Leszkowi, czyli organizatorowi Rock'n'Roll Party Vol 6, które już pod koniec czerwca. Z całego tego składu, który wymienił Leszek, ja dzisiaj szczególnie polecam zespół Energizer. Posłuchajmy.

Zmieniliśmy trochę klimat, ale znów wracamy do sceny hardcore punk. Zespół, którego już słuchaliśmy i o którym dużo mówiliśmy. Ponieważ jest to zespół na pewno o najniższej średniej wieku na całej polskiej scenie. Wspominamy o nim znowu, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że płytę, którą nagrali i której możemy już posłuchać, oficjalnie wyda jedno z najstarszych i najlepszych alternatywnych wydawnictw w Polsce, czyli Jimmy Jazz Records. Więc tak, posłuchajmy jeszcze raz zespół Lockdown, dzisiaj z utworem Nigdy.

A teraz chciałbym wam polecić zespół, na którego koncercie, trochę z przypadku, byłem w zeszłym tygodniu w katowickiej katofonii. Zespół instrumentalny grający space rock. Co to za gatunek? Posłuchajmy sobie. Teraz. Zespół z Trójmiasta, Ampa City.

Amba City, strój miasta. Kolejna zapowiedź koncertowa jest taka, że Darek Dusza i Demony, który w tym roku koncertuje troszkę mniej niż w zeszłym, pojawi się tego lata na 4 festiwalach. Ramona w Trzcielu, Róbmy Swoje w Wysokiej Strzyżowskiej, Alerta Alerta w okolicach Wielunia i jeden z większych chyba w Polsce punkowych festiwali, czyli Azerbejdżan w Pobiednej. A my posłuchamy numeru z ostatniej płyty Darka Duszy pod tytułem Dziad.

A teraz można powiedzieć troszkę zaległa premiera, bo sprzed około miesiąca. Wstyd powiedzieć, ale gdzieś mi właśnie ten numer umknął. Zespół Lochy i Smoki. Powiedz, że wystarczam.

Zespół Lochy i Smoki poznałem dosyć niedawno, ale bardzo siadło mi to emo, punkowo-rockowe granie. Z marszu skojarzyli mi się z takimi zespołami jak na przykład Gaslight Atom. A ten zespół 2 tygodnie temu pochwalił się nowym teledyskiem.

Przez całą audycję słuchamy dzisiaj istniejących i wciąż koncertujących kapel. Więc może zmierzając powoli ku jej końcowi, kilka staroci. Na początek dla złagodzenia klimatu, bo faktycznie dużo dzisiaj punk rocka i hardcore punka. Trochę klasycznego reggae, zespół Ethiopians.

No i wracamy do mojej ulubionej odmiany punk rocka. Zespół Born to Lose, o którym niestety Sług zaginął ładnych kilka lat temu. A kiedy byłem 17-18-latkiem, święcili triumfy, grali duże trasy po całym świecie i grali naprawdę kawał dobrego amerykańskiego punk rocka. Born to Lose z im szlagierowym numerem Sweet Misery.

Faktycznie dzisiaj mało rockabilly, psychobilly, więc może klasyka z pogranicza obu tych gatunków. Long Tall Texans.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na z archiwum Wax Tracks. Taki program się nazywa. I w tym programie mam zamiar dzisiaj przedstawić płytę zespołu KMFDM. Don't blow your top. To trzeci studyjny album tego niemieckiego industrialnego zespołu, wydany w roku 1988. Został nagrany w Hamburgu, zremasterowana edycja została wydana 12 września 2006 roku. Album Don't Blow Your Top jest przede wszystkim ukierunkowany na muzykę bardziej eksperymentalną. Utwory charakteryzują się mniejszą żywiołowością, wiele z nich zostało stworzonych przy użyciu programowania, zapętlania dźwięków i samplowania. Niektóre są bez tekstu i są miksami. Ponadto w trakcie tworzenia albumu z zespołu odszedł jeden z członków, Raymond Watts. Wokale artysty można usłyszeć na trzech z utworów. Podobnie jak na poprzednim albumie zespołu KMFDM, What Do You Know Deutschland? Ten również cechuje się mniejszym użyciem gitar. Używano ich jedynie na kilku utworach z albumu. Charakteryzuje się także częstym użyciem programowania i zapętlania dźwięków perkusji. To wczesne wydanie przy industrialnych tytanów KMFDM brzmi trochę krucho w porównaniu do późniejszej agresywnej twórczości zespołu. Muzyka na tej płycie nagrana, jak już mówiłem, w 1988 roku brzmi naturalnie nieco staroświecko, jak połączenie wczesnego Midbeat Manifesto, Twitchera, Ministry, a nawet bardziej prymitywnego materiału Alien Sex Fiend. Ten wczesny embrionalny skład grupy, w tym Sasza Koniecko, NS i Nine, wciąż szuka tu swojego brzmienia. Zdecydowanie lżejszy w tonie niż klasyczne brzmienie KMFDM z lat 90. Don't Blow Your Top zawiera niewiele z tego, co stałoby się znakiem rozpoznawczym zespołu. Gitary Sledgehammer, najnowocześniejsze programowanie i politycznie nacechowane slogany w tekstach. W rzeczywistości większość utworów na płycie to niewiele więcej niż prymitywne pętle perkusyjne ozdobione prostymi pieśniami, samplami. Pomysły wydają się po prostu nie do końca rozwinięte. Mimo to ciekawie jest zobaczyć, jak wszystko się zaczęło. No to w takim razie, co posłuchamy? Czego posłuchamy? No Meat No Man, Don't Blow Your Top, Killing, Disgust, Oh Look, King Kong Dub w miksie Rubbera, What a Race, No News, Todd Darge, Bango Bongo, Killing for Your Sample Kit i na końcu Oh Shit. No to co? Posłuchajmy sobie. KMFDM, rok 1988, Don't Blow Your Top.

Oh, look.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 15. Dwa dni przed pogrzebem zaczął padać śnieg. Wzgórza Litchfield stały tajemnicze i milczące pod niebem przypominającym ciemnoszarą flanelę. Elizabeth nie pozostało nic innego jak siedzieć w domu i porządkować książki i papiery ojca. Jej szefowa Margot Rossi zgodziła się niechętnie na dwutygodniowy urlop okolicznościowy, wysłała jednak do Sherman maszynopis czerwonych, żeby Elizabeth mogła dokończyć redakcję. Przykro mi z powodu twego ojca, powiedziała przez telefon. Ale nie ma nic bardziej ostatecznego od ostatecznego terminu. W domu Elizabeth korzystała tylko z sypialni, biblioteki i kuchni. W przeciwnym razie musiałaby przez pół dnia nosić drewno z zaśnieżonego podwórka. Uruchomiła ponownie wszystkie zegary, ale potem z powrotem je zatrzymała. Dom był tak duży i pusty, że słysząc odgłos tykania, nie mogła się oprzeć wrażeniu, iż wycieka z niej życie, a na dźwięk kurantów zawsze skakała do góry. Nie była sama przez cały czas. Każdego popołudnia zaglądała do niej pani Patrick. Odwiedziło ją także kilkoro przyjaciół. Lenny zabrał ją dwa razy na kolację. Raz do Fox Inn w Gaylordsville i raz do Colonial Restaurant w New Milford, a w niedzielę Elizabeth zaprosiła go na domowy obiad. Uczucie, jakie do siebie wzajemnie żywili, rosło z każdym kolejnym spotkaniem. Elizabeth czuła się z nim tak naturalnie, chociaż wojenne przygody i małżeństwo trochę go zmieniły, zrobił się drażliwy i czasami niecierpliwy. Stanowił przecież część jej dzieciństwa, okresu, kiedy cała rodzina była razem, a jej umysł wypełniały parkury, przystojni jeźdźcy i namiętne pocałunki pod obsypanymi kwieciem drzewkami wiśni. W tym tygodniu Lenny pojechał do Hartford, ale codziennie telefonował o 7 wieczorem tylko po to, żeby powiedzieć, jak za nią tęskni i jak nudna potrafi być praca w ubezpieczeniach. Nie mogła się już doczekać Laury. Nie widziała się z nią od przeszłego roku, chociaż pisały do siebie 2 albo 3 razy w miesiącu i przysyłały sobie wzajemnie fotografie. Laura przylatywała samolotem do Idlewild, a potem przesiadała się na pociąg. W New Milford miała się zjawić po południu. Elizabeth siedziała przy biurku ojca, przeglądając kartka po kartce jego listy. Większość adresowana była do drukarzy, introligatorów i do banku. Były również listy od pisarzy, w tym od paru sławnych. Krótka, nagryzmolona notatka od Marka Coloneya, eleganckie podziękowania od Edny Ferber i wystukany na rozklekotanej maszynie list od Aleksandra Wilcotta. Był również list wysłany niedaleko stąd, z New Preston, podpisany przez Milesa Moretona. Cieszę się, pisał Moreton, że pragnie pan opublikować moją książkę Ludzka wyobraźnia, nasza nieśmiertelna dusza i chętnie spotkam się z panem na lunchu 13 o 12. Nagle Elizabeth przypomniała sobie, że ojciec kazał jej przeczytać Ludzką wyobraźnię, a także porozmawiać z autorem. Wstała i zaczęła przeglądać półki, próbując ją znaleźć. Ojciec był strasznym bałaganiarzem i książki stały zupełnie nieuporządkowane, jednak wreszcie odkryła na końcu drugiej półki cienką, czarną książeczkę i wyciągnęła ją. Miała prostą, typograficzną okładkę, ale na skrzydełku widniała fotografia palącego papierosa bardzo chudego, kanciastego młodego człowieka o przenikliwym spojrzeniu. Elizabeth także zapaliła papierosa, usiadła w fotelu ojca i zaczęła czytać. Za oszklonymi drzwiami znowu zaczęło sypać. Wielkie, padające gęsto płatki, które wirowały i tańczyły w powietrzu. Od wczorajszej nocy temperatura stale spadała, ale wielebny Bullock zapewnił ją telefonicznie, że pogrzeb odbędzie się zgodnie z planem. Grób wykopano zanim jeszcze zamarzła ziemia. Dopiero telefon pastora uświadomił jej, że mogły wyniknąć jakieś problemy. I odwiesiwszy słuchawkę, stała przez dłuższy czas w sieni, rozmyślając o głębokim, zimnym rowie, w którym miano złożyć i zasypać ziemią jej ojca, tak jakby ktoś chciał zasłonić jego twarz przed niebem. Bardzo trudno było jej pogodzić się z tym, że już nie żyje. Wraz z nim odeszło bezpowrotnie całe ciepło i bezpieczeństwo dzieciństwa. Matka nie mogła się nią zaopiekować. Teraz naprawdę zdana była na siebie. Paliła i czytała, a za oknem robiło się coraz ciemniej. Wyobraźnia istnieje niezależnie od innych funkcji umysłu. Wszystkie pozostałe funkcje odpowiadają na dające się określić czynniki zewnętrzne. Na zimno, gorąco, ból, pieszczotę. Wyobraźnie mają tylko ludzie. Nawet posiadany przez zwierzęta tak zwany szósty zmysł, na przykład zdolność psów do przewidywania trzęsień ziemi, jest tylko wysublimowaną reakcją, nadające się zmierzyć wstrząsy skorupy ziemskiej i zmiany ciśnienia atmosferycznego. Psy nie potrafią wyobrazić sobie trzęsienia ziemi, przynajmniej w nie większym stopniu niż krowy potrafią wyobrazić sobie deszcz. Zwierzę nie może wyobrazić sobie, że jest innym zwierzęciem, żyjącym w innym wieku i w innym kraju. Ludzie natomiast potrafią tworzyć w swoich umysłach nieskończone światy. Potrafią sobie wyobrazić, że są kimś innym. Mogą sobie nawet wyobrazić, że są zwierzętami. Człowiek może stworzyć cały wyimaginowany świat z żyjącymi w nim ludźmi i napisać o nim, a potem świat ten może zostać odtworzony z pewnymi indywidualnymi poprawkami w obrębie innego ludzkiego umysłu. Wyobraźnia zdolna jest do samodzielnego bytu. Liczne relacje wskazują, że wyobraźnia potrafi przeżyć ludzkie ciało i reagujący na zewnętrzne bodźce mózg, że duchy nie są duszami ludzi, którzy zmarli, nie dokończywszy tu na ziemi jakiejś ważnej sprawy, ani tych, którzy szukają zemsty za jakąś straszliwą, wyrządzoną im w życiu krzywdę. Duchy są w istocie żywym rezonansem tej najbardziej potężnej ludzkiej cechy, jaką jest zdolność tworzenia z niebytu tego, co nie istnieje i co nigdy nie może zaistnieć, a jednak jest dla zbiorowej świadomości tak samo realne jak rzeczy realnie istniejące. Kto jest bardziej realny? Abraham Lincoln czy Tomek Sawyer? Co jest bardziej realne? Tara czy pomnik Jeffersona? Jeśli potrafimy sobie wyobrazić dokładnie jakąś osobę lub miejsce, czyż nie są one tak samo prawdziwe jak rzeczywistość? W roku 1927 w Nowym Orleanie czarny pianista o nazwisku John Michaels wyznał reporterowi Times Picayune, że jego zmarły brat składa mu wizyty pod postacią 13-letniego białego chłopca, niejakiego Philipa LaSala. Brat krzyczał, prześladował go i budził noc w noc, domagając się, żeby wstał z łóżka i zabrał się do pracy. Czasami smagał go nawet szpicrutą i Michaels pokazywał, żeby to udowodnić, rany na plecach. Rany, których w żaden sposób nie mógł sobie własnoręcznie zadać. Po kilku miesiącach takiego życia Michaels bliski był załamania nerwowego. Dwaj lekarze z Instytutu Psychiatrycznego Pontchartrain doszli, przebadawszy go, do wniosku, że jest zdrowy i mówi prawdę. Chociaż jego opowieść nie daje się w żaden sposób wyjaśnić i jest zupełnie nieprawdopodobna. Brat Michaelsa był pełnej krwi murzynem i zmarł na wirusowe zapalenie płuc w wieku 32 lat. W najmniejszym stopniu nie przypominał Philipa LaSala, ale w 2 lata po jego śmierci do Michaelsa powróciły niektóre należące do brata przedmioty. Była wśród nich powieść Słodkie wspomnienia Chauncea Giffarda, opowiadająca o życiu na plantacjach na południu przed wojną secesyjną. Jednym z głównych bohaterów książki był uprzywilejowany biały chłopak, który dostawał od swoich rodziców wszystko, czego dusza zapragnie. Konia, powóz, wspaniałą strzelbę i inne rzeczy. Chłopak źle traktuje swoich niewolników. Bije mężczyzn i gwałci dziewczęta, ale w miarę rozwoju akcji przeobraża się wskutek osobistej tragedii w całkiem sympatyczną postać. Nazwisko białego chłopaka brzmiało Philip LaSalle. Michaels przysięgał, że nigdy przedtem nie słyszał o tej książce. Nie było żadnego powodu, dla którego miałby kłamać. Nie brał pieniędzy od dziennikarzy, którzy przeprowadzali z nim wywiady i wkrótce potem opuścił Nowy Orlean, żeby osiedlić się pod fałszywym nazwiskiem w Mobile w Alabamie. 8 maja 1928 roku znaleziono go pokrwawionego i jęczącego w jego hotelowym pokoju przy Conception Street. Odwieziony do szpitala zmarł nazajutrz. Odniesione obrażenia wskazywały, że został ciężko pobity laską lub szpicrutą. Przed śmiercią Przesłuchała go dwukrotnie policja z Mobile. Za każdym razem twierdził, że napastnik był biały, miał około 13 lat i nazywał się Philip LaSalle. Elizabeth odłożyła książkę na biurko. Za oknami było tak ciemno, że przestała rozróżniać litery. Zapaliła biurkową lampę Tiffany'ego z bursztynowym kloszem i wspierając odłoń podbródek, przyjrzała się książce. Nie była pewna, czy chce ją dalej czytać. Miles Morton usiłował najwyraźniej dowieść, że wyobraźnia potrafi przetrwać i ludzie mogą z martwych wstać w takiej postaci, jaką potrafią sobie wyobrazić, nawet jeśli ta postać jest fikcyjna, nawet jeśli jest bohaterem jakiejś książki. Ale jeszcze bardziej przerażające wydawało się to, że postaci te, fikcyjne bądź realne, potrafiły krzywdzić żyjących, a nawet ich zabijać, w ten sam sposób, w jaki czarny, zakapturzony stwór zabił biednego pana Patryka. Elizabeth wstała, podeszła do oszklonych drzwi i przez chwilę wpatrywała się w śnieg. Tak bardzo przypominał śnieg z baśni Andersena. To roje białych pszczół i mają swoją królową. Fruwa tam, gdzie się najgęściej roją, jest większa od innych i nigdy nie odpoczywa na ziemi, odlatuje z powrotem w czarne chmury. Czasami w zimowe noce przelatuje przez ulice miasta i zagląda do wszystkich okien, a wtedy okna te zamarzają tak dziwnie, jak gdyby się pokrywały kwiatami. Elizabeth zadrżała. Wiedziała ponad wszelką wątpliwość, że niby Peggy stoi gdzieś w zaśnieżonym ogrodzie, obserwując dom. Nie czuła na zimno, z poczerniałymi od mrozu palcami nóg i rąk. Siadła z powrotem w fotelu i zaczęła czytać o innym przypadku. Kobiety z Bethlehem w Connecticut, która powróciła do swojej rodziny w postaci Joe z małych kobietek i chroniła starannie wszystkich krewnych przed każdym, kto chciał ich wykorzystać. Wdowiec nie mógł się powtórnie ożenić, ponieważ każdą ewentualną partnerkę zalewały niespodziewanie potoki lodowatej wody albo obsypywał ją grat szklanych okruchów, a dzieci skazane były na ostracyzm w szkole, ponieważ każdy uczeń, który niepotrzebnie zaklął w ich obecności, dostawał niewidzialną ręką w ucho. To za bardzo przypomina niby Peggy, żeby było prawdziwe, pomyślała. Przemoc, nadopiekuńczość, tajemnicze ataki mrozu, dziwne zjawy. Ojcu ukazała się niby Peggy i doszedł do wniosku, że odkrył jej tajemnicę. Tym właśnie była, wyobraźnią, która ją przetrwała. Z jej ciała została tylko kupka wyschniętych kości. Miała jednak swoją postać, a tą postacią była Gerda z Królowej Śniegu. Kto jest bardziej prawdziwy? Zastanawiała się Elizabeth. Gerda czy ja? Gerda czy Margot Rossi? Gerda czy Peggy Buchanan? Ta mała dziewczynka, która wpadła pod lód, udając tancerkę. Czy te tańczące dziewczynki zasnęły? Nie, one umarły. Są martwe i zimne i nigdy już nie rozchylą ust w oddechu, ale bajka toczy się dalej. Gerda żyje nadal. Nie tylko Gerda, ale i królowa białych pszczół, która fruwa tam, gdzie się najgęściej roją. Zgniotła papierosa, a potem natychmiast otworzyła papierośnicę i wyjęła następnego. W tej samej chwili zabrzęczał dzwonek do drzwi, tak niespodziewanie, że aż podskoczyła w fotelu. Kiedy wstała, żeby otworzyć, dzwonek zabrzęczał ponownie. W porządku, już idę! Zawołała. Na werandzie w płatkach wirującego śniegu stała Laura, w wielkiej futrzanej czapie i wielkim futrzanym palcie z twarzą, która w zimowej poświacie jaśniała złotą opalenizną. Za nią mruczał silnik stojącej na zaśnieżonym podjeździe taksówki. Jack, taksówkarz z New Milford, wyjmował walizki z bagażnika. Och, Lizzie, zawołała Laura i uściskała siostrę. Jej futro było zimne i kłuło wilgotnym śniegiem. Och, Lizzie, biedny tato, to wszystko jest takie smutne.
2: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: poznanie jest dla życia utrapieniem. Świadomość zaś to otwarta rana w rdzeniu życia. Czyż człowiek nie jest zwierzęciem wydanym na pastę śmierci? I czyż nie jest tragedią bycie człowiekiem, to znaczy zwierzęciem wiecznie niezadowolonym, zawieszonym między życiem a śmiercią?
1: Mam już serdecznie dość. Albo raczej jestem zupełnie zdruzgotany ciężarem tego przywileju bycia człowiekiem.

Teatr Polskiego Radia. Emil Cioran. Z życia permanentnego samobójcy. Copyright Edition Gallimard 1952. Adaptacja i reżyseria Darek Błaszczyk.

0: Czuję się człowiekiem wyzutym z sensu i wcale nie jest mi przykro z tego powodu. Bo i dlaczego? Miałoby mnie to martwić, skoro po moim chaosie może pozostać tylko chaos. Nie ma we mnie żadnej woli formy, krystalizacji, ideału. Czemu nie wzlatuję? Czemu nie rosną mi skrzydła? Czy w moim pragnieniu lotu nie kryje się ucieczka przed istnieniem? A może w tym locie uciekłbym z całym istnieniem, ze wszystkim, co jest bytem? Czuję w sobie taką ruchliwą płynność. Aż mi dziwno i nie roztapiam się i nie ruszam żwawo jak strumień. Chciałbym, żeby moje jestestwo zmieniło się w rwącą, mętną rzekę noszącą moje imię, groźną jak apokalipsa. Czy ta rzeka ugasi płonący we mnie ogień? A może ten ogień obróci w parę ową wodę? Są we mnie tylko opary i iskry, powodzie, ognia i pożary wód. Urodziłem się w Resznarii, karpackiej górskiej wsi, 12 kilometrów od Sibina. Ogromnie kochałem tę wieś. Miałem 10 lat, gdy ją opuściłem, żeby zacząć uczęszczać do liceum w Sibinie. Nigdy nie zapomnę tego dnia, czy raczej godziny, w której ojciec mnie tam zawiózł. Wynajęto pojazd konny, a ja płakałem i płakałem przez cały czas, bo przeczuwałem, że raj się skończył. Ta górska wieś była dla mnie, dzieciaka, miejscem wymarzonym. Po śniadaniu mogłem zniknąć aż do południa, potem wracałem do domu i godzinę później znów przepadałem w górach i tak to trwało aż do 10 roku życia. Była też druga zaleta mieszkania w górach. W czasie wojny w 1914 roku moi rodzice jako Rumuni byli deportowani przez Węgrów, skutkiem czego mój brat, moja siostra i ja zostaliśmy tylko z babcią. Byliśmy zatem całkowicie wolni. To była epoka idealna. Bardzo lubiłem wieśniaków, a jeszcze bardziej pasterzy. Żywiłem dla nich coś w rodzaju kultu. Zmuszony opuścić ten świat, miałem przeczucie, że coś w moim życiu na zawsze się złamało. Płakałem. I płakałem i nigdy tego nie zapomnę. W dzieciństwie zabawiałem się z kolegami obserwacją pracy grabarza. Niekiedy rzucał nam jakąś czaszkę, którą graliśmy w piłkę nożną. Niewielka wiedza oczarowuje. Duża budzi obrzydzenie. Im więcej poznajesz, tym mniej chciałbyś wiedzieć. Ten, kto nie cierpi wskutek poznania, nie poznał nic. W absolucie zanurzyłem się jako pyszałek. Wyszedłem zeń jako troglodyta.
1: Zagłębiony w poważnych studiach, raptem odkryłem, że pewnego dnia umrę. I moja skromność doznała wstrząsu. Przekonany, że niczego więcej nie muszę się uczyć, porzuciłem studia, aby powiadomić świat o tym niezwykłym odkryciu.

0: Tylko człowiek tuzinkowy może pragnąć naturalnej śmierci ze starości. Aha, więc cierpcie, pijcie, wychylajcie puchary przyjemności do dna, płaczcie, albo śmiejcie się, krzyczcie z rozpaczy albo z radości. Wyśpiewujcie miłość albo śmierć, bo i tak nic z tego wszystkiego nie zostanie. Cała moralność chciałaby zrobić z tego życia tylko sumę straconych okazji.
1: Jakieś znaczenie może mieć fakt, że ja się miotam, cierpię lub myślę? Moja obecność w świecie zakłóci, ku wielkiemu mojemu żalowi, spokojny byt kilku istnień i podkopię, ku jeszcze większemu mojemu żalowi, nieświadomą, błogą niewinność paru innych. Choć czuję, że moja tragedia jest dla mnie tragedią największą w dziejach, większą niż upadek cesarzy lub jakaś katastrofa, na przykład wybuch gazu w kopalni, to przecież mam te skryte odczucia całkowitej swojej nicości i nieistotności. Mam pewność, że jestem we wszechświecie absolutnie niczym, ale czuję, że jedynym rzeczywistym istnieniem jest moje istnienie. I gdybym został postawiony przed wyborem między istnieniem świata i moim, odrzuciłbym świat ze wszystkimi jego blaskami i prawami, aby ważyć się na samotny lot poprzez absolutną nicość. Choć życie jest dla mnie męką, nie mogę się go wyrzec, gdyż nie wierzę w absolutne wartości ponadżyciowe, za które mógłbym się wyrzec.

0: Twórczość jest tymczasowym wybawieniem ze szponów śmierci. Czuję, że mogę rozpaść się na kawałki pod naporem wszystkiego, co niosą mi życie i perspektywa śmierci. Czuję, że umieram z samotności, z miłości, z rozpaczy, z nienawiści, ze wszystkiego, co może mi ofiarować ten świat.
1: To jest tak,
0: jakby każde przeżycie wypełniało mnie niczym balon ponad granicę jego wytrzymałości. Przeżywając najintensywniej i najstraszniej, zwracamy się ku nicości.

0: Paryż, punkt najbardziej oddalony od raju, jest mimo wszystko nadal jedynym miejscem, w którym dobrze się rozpacza. Każdy ma swoje wariactwo. Moim było przekonanie, że jestem normalny. Niebezpiecznie normalny. A ponieważ inni wydawali mi się wariatami, w końcu zacząłem się ich bać. Ale jeszcze bardziej siebie.
1: Jestem jak połamana kukielka, której oczka wchodzą w środek.
2: Muzyka jest schronieniem dla dusz poranionych szczęściem.
3: Gdyby Noe miał dar czytania przyszłości, bez wątpienia zatopił barkę.
4: Jedna myśl skierowana do Boga, braka jest więcej niż cały
5: wszechświat.
2: Żywię podziw tylko dla Boga, co jest schronieniem
6: dla tych, co w każdym
4: miejscu
7: Charakterystyczne, że początek choroby psychicznej cechuje się fazą liryczną, w której znikają wszelkie zwykłe bariery i granice, aby ustąpić miejsca niesłychanie płodnemu wewnętrznemu upojeniu. I w ten sposób tłumaczy się poetycka produktywność z pierwszych faz choroby psychicznej.

Gdybym mógł, cały świat doprowadziłbym do agonii, aby dokonać oczyszczenia życia u samych jego korzeni. Podłożyłbym pod nie palący, podstępny ogień. Nie po to, by je zniszczyć, ale by przydać mu nowego wigoru i żaru. Ogień, jaki podłożyłbym pod ten świat, nie sprowadziłby nań ruiny, lecz tylko zasadniczą, kosmiczną przemianę. W ten sposób życie przywykłoby do wysokiej temperatury i nie byłoby już środowiskiem dla miernoty. W takiej wizji może nawet śmierć przestałaby być immanentna życiu. Napisałem to dziś, 8 kwietnia 1933 roku, kiedy kończę 22 lata. Czuję się dziwnie na myśl, że w takim wieku jestem już specjalistą od problematyki śmierci. Wow.

0: Chciałbym żyć w początkach świata, ogarnięty demonicznym wirem pierwotnego bezładu. Niechby nawet istniały we mnie możliwości formy i niechby żadna nie została skutecznie zrealizowana. Wszystko niech wibruje wszechogarniającym niepokojem początków. Jak gdyby budząc się z nicości,
1: mogę żyć tylko u początku albo u kresu tego świata.
0: Dymotłoch przylgnie do jakiegoś mitu. Spodziewajcie się rzezi. Albo, co jeszcze gorsze, nowej religii.
1: Wytrzymałość Niemców nie ma granic nawet w obłędzie. Nietzsche znosił swój obłęd 11 lat. Hölderlin 40. Jaki to smutny widok, gdy wielkie narody żebrzą o dodatkowy kawałek przyszłości. Jeśli z taką naiwnością wierzymy w ideę, to dlatego, że zapominamy, iż ich twórcami były ssaki.
2: Rządy wszystkich państw zrobiłyby dobrze, aresztując wszelkich mędrców i zamykając ich w jakimś opuszczonym pałacu, by nie pokoili już nikogo. Bo nienawidzę mądrości tych ludzi, których nie boli żadna prawda, którzy nie cierpią nerwami, ciałem i krwią. Należy unieważnić wszystkie prawdy tych wysuszonych ludzi, którzy myślą bez spermy w mózgu, wolni od lęku i rozpaczy. Cenię tylko prawdy witalne, organiczne i spermatyczne, bo wiem, że nie istnieje prawda, lecz są tylko prawdy żywe, owoce naszego niepokoju.

0: Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизаны, на вас смотрит весь мир, как на силу способную.
1: Wszystko jest możliwe i nic nie jest możliwe. Wszystko jest dozwolone i nic nie jest dozwolone. W którąkolwiek byś odwrócił się stronę, nie będzie ona lepsza niż żadna inna. Czy coś urzeczywistniesz, czy nie? Czy wierzysz, czy też nie wierzysz? Wszystko jedno. Tak jak jest, wszystko jedno. Czy krzyczysz, czy milczysz? Dla wszystkiego można znaleźć uzasadnienie. Można też nie znaleźć go wcale. Wszystko jest jednocześnie nierzeczywiste i rzeczywiste. Absurdalne i naturalne. Fantastyczne i płaskie. Żadnej rzeczy nie można postawić przed inną, tak jak żadna idea nie jest lepsza od innej.
2: Każdy zysk to strata, tak jak każda strata to zysk. Dlaczego ludzie jeszcze oczekują określonych postaw, wyraźnych idei i poprawnych zdań? Czuję, że powinienem żygnąć ogniem z ust w odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mi zadano i jakich mi nie zadano. Wszyscy poznaliśmy smak choroby Zachodu. Sztuka, miłość, religia, wojna. Zbyt dużo o tym wiemy, żeby jeszcze w to wierzyć, kochać. Nawet hołota wzdraga się przed uczuciem. Pobożność? Poszukajcie w katedrach. Klękają w nich już tylko głupki. Komu jeszcze chcecie walczyć? Bohater się przeżył. Popularna jest tylko rzeź bezosobowa.
3: Może zresztą ten kontynent nie rozegrał jeszcze ostatniej karty? A gdyby tak zaczął demoralizować resztę świata, rozsnuwać w nim swoje stęchlizny? Tym sposobem mógłby jeszcze zachować trochę prestiżu. Promieniować nadal.
4: W chwili mojej śmierci sprawi, że spadnie ulewa róż.
2: W krajach zamożnych napotykamy mnóstwo środków do leczenia schorzeń umysłowych. Brak zagrożeń bezpośrednich wytwarza w nich stały chorobliwy klimat. Żeby zachować swój psychiczny dobrostan, naród potrzebuje nieszczęścia konkretnego, obiektu dla niepokojów rzeczywistej trwogi, uzasadniającej jego kompleksy. Społeczności konsolidują się w obliczu niebezpieczeństwa, więdną zaś w sytuacjach neutralnych. Tam, gdzie pokój, higiena i komfort, mnożą się psychozy. Jestem z kraju, który skutkiem tego, że nie zaznał szczęścia, wydał tylko jednego psychoanalityka. Tysiąc lat wojen skonsolidowało Zachód. Jedno stulecie psychologii wpędziło go w agonię. Jeśli w przyszłości ludzkość będzie musiała zaczynać od nowa, posłuży się własnymi odpadkami i szumowiną ze wszystkich stron świata. Zacznie się rysować cywilizacja karykaturalna, której ci, co stworzyli prawdziwą, przypatrywać się będą bezsilni, zawstydzeni, przybici, aby na koniec schronić się w zidiocenie, którym zapomną o świetności swoich klęsk. Każde słowo sprawia mi ból. Z jak jakąś jednak rozkoszą słuchałbym kwiatów gawędzących o śmierci.
5: Jestem jak połamana kukielka, której oszka wchodzi w szlak.
6: Przez wiele lat żyłem w środowisku duchownych, którzy na swoim koncie mieli tysiące ostatnich namaszczeń. A jednak nie było wśród nich takiego, którego intrygowałaby śmierć. Dopiero później zrozumiałem, że jedynym trupem, z którego możemy wyciągnąć jakąś korzyść,
2: jest ten szykujący się w nas.
7: Pragnienie śmierci było moją wyłączną i jedyną troską. Poświęciłem mu wszystko. Nawet śmierć.
6: Dlaczego nie popełniam samobójstwa? Bo czuję wstręt zarówno do śmierci, jak i do życia. Kogoś takiego jak ja powinno się wrzucić do kotła pełnego płomieni. W tej chwili chce mi się krzyczeć, wydać wrzask, którego przeraziłby się cały świat.
2: Czuję się najstraszniejszą istotą, jaka kiedykolwiek istniała. Apokaliptyczną bestią zionącą płomieniami i ciemnościami, zapałami i rozpaczami. Żyję tylko dlatego, że jest w mojej mocy umrzeć, kiedy mi się zachce. Gdyby nie idea samobójstwa, dawno już bym się zabił.
6: Romantycy byli ostatnimi specjalistami od samobójstwa. Później już tylko partanina. Czy na tej ziemi jest jeszcze coś, oprócz śmierci, jedynej rzeczy pewnej, czego nie można by poddać wątpliwość?
2: Wątpić by wszystko, a jednak żyć dalej. Oto paradoks. Jeszcze nie najbardziej tragiczny. Zwątpienie bowiem to coś o wiele mniej intensywnego i napiętego, aniżeli rozpacz.
6: Nie wiem, co jest dobre, a co złe. Co dozwolone, a co niedozwolone.
2: Nie potrafię potępiać ani pochwalać.
6: Nie ma na tym świecie żadnego pewnego kryterium, ani żadnej spójnej zasady.
2: Zdumiewa mnie fakt, że są jeszcze ludzie troszczący się o teorię poznania.
6: Jeśli mam być szczery, mało mnie obchodzi względność naszego poznania. Jako że ten świat
2: na poznanie nie zasługuje.

0: Ach, gdyby tak pewnego dnia wszyscy ludzie mający coś do zrobienia bądź załatwienia, żonaci albo nie, młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni, poważni albo lekkomyślni, smutni, weseli, opuścili swoje mieszkania i biura, rezygnując z wszelkich swoich obowiązków i zadań i wyszli na ulicę, oznajmiając, że już nic nie będą robić. Wszyscy ci otępiali ludzie, którzy pracują bez żadnego sensu albo łudzą się, że wnoszą coś do wspólnego dobra ludzkości, którzy trudzą się dla przyszłych pokoleń, zwodzeni najbardziej ponurą iluzją, wzięliby w takiej niepowtarzalnej chwili rewanż za całe swoje miałkie, jałowe i puste życie.
1: A żeby zbudzić współczesny świat do życia, trzeba napisać pochwałę lenistwa, tego próżniactwa, co pełne jest wyrozumiałości, uśmiechu i zgody na wszystko. Leniwiec ma o wiele silniejszy zmysł metafizyczny niż człowiek aktywny. Zresztą zdarza się niekiedy, że lenistwo, całkiem tak jak pracowitość, jest oznaką imbecylizmu.
0: To, co wiem, mając lat 60, wiedziałem już jako 20-latek. 40 lat długiego, mozolnego i niepotrzebnego weryfikowania.
1: W pewnych chwilach czuję się odpowiedzialny za całą nędzę historii. Kiedy nie rozumiem, w imię czego jacyś ludzie przelewali za nas krew. Największą jednak ironią byłoby, gdybyśmy się dowiedzieli, że oni byli szczęśliwsi od nas. Muzyka jest chronieniem.

0: Przychodzi chwila, w której sceptyk, podważywszy wszystko, nie ma już w co wątpić. Wówczas na dobre zawiesza swój sąd. Co mu pozostaje? Zabawa albo otępienie? Frywolność? Lub bydlęcość?
1: U każdej istoty akt seksualny przekracza jej sens biologiczny. Jest triumfem nad zwierzęcością, albowiem jest to w całej biologii jedyna brama do nieba.
0: Duch jest wielkim beneficjentem porażek ciała.
2: Bogaci się jego kosztem, raduje się jego nędzami, żyje z bandytyzmu.
0: Cywilizacja zawdzięcza swoją fortunę wyczynom rozbójnika. Zależymy od ciała. Jest ono jak los. Żałosne i marne fatum, któremu wszyscy podlegamy. Ciało jest wszystkim i jest niczym.
3: Tajemnicą
0: niemal poniżającą. Ale jest ono również bajecznie wielką

0: Zacząć jako poeta, skończyć jako ginekolog. Najmniej godna pozazdroszczenia ze wszystkich jest sytuacja kochanka. Nowoczesna pycha. Utraciłem przyjaźń człowieka, którego ceniłem, ponieważ z uporem powtarzałem mu, że jestem większym degeneratem od niego.
1: Ciągle kochamy, mimo wszystko. I to mimo wszystko obejmuje nieskończoność.
0: Dlaczegoż nie miałbym się porównywać z największymi świętymi?
1: Czy mniej szaleństwa zużytkowałem na chronienie moich sprzeczności, niż oni na przezwyciężanie swoich?

0: Każde subiektywne istnienie jest absolutem samo dla siebie. Dlatego każdy człowiek żyje tak, jak gdyby był centrum wszechświata albo centrum historii. Jakżeby więc cierpienie nie miało być absolutem? Nie mogę zrozumieć cierpienia drugiego człowieka, aby poprzez nie zmniejszyć własne. Porównania w tym względzie nie mają żadnego sensu, jako że cierpienie to stan wewnętrznej samotności, w którym nie może pomóc nic z zewnątrz. Wielką korzyścią jest możliwość cierpienia w samotności.
1: Co by było, gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie, gdyby zobiektywizowała się w akcie ekspresji cała wewnętrzna męka? Czy moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze sobą? Czy musielibyśmy wówczas mówić, zakrywając rękoma twarz? Życie byłoby praktycznie niemożliwe. Jest w głupocie jakaś powaga, która gdyby lepiej nią pokierować, mogłaby pomnożyć liczbę arcydzieł.
2: Czyżbym wszystko, co widziałem w życiu, musiał w sobie nosić? Przeraża mnie ta myśl, że wszystkie pejzaże, książki, kobiety, Rzeczypospolite oraz wzniosłe wizje skondensowały się w jednym mózgu i że część przeszłości całej ludzkości zaktualizowała się w jednej lichej świadomości. Mam wrażenie, że te myśli, wizje, aspekty i przedmioty nie rozpłynęły się ulotnie gdzieś pod kance nerwowej, nie uległy sublimacji aż do przejrzystości w niepojęcie subtelnym środowisku, lecz że przeistoczyły się we mnie w rzeczywistości, że część istnienia uciska moją wewnętrzną nieskończoność. Może dlatego czuję niekiedy na sobie taki ciężar, taki jestem przytłoczony.
1: Lud autentycznie wybrany, cyganie, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne zdarzenie ani za żadną instytucję. Opanowali ziemię dzięki temu, że wystrzegali się zakładania na niej czegokolwiek.
3: Nie mam poglądów, tylko obsesje.
4: Poglądy może mieć...
3: Każdy!
5: Nikt jeszcze nie załama
3: się z powodu poglądów.

0: tej chwili nie wierzę absolutnie w nic. I nie mam żadnej nadziei. Wydają mi się pozbawione sensu, wyrażenia i obrazy przypisujące życiu urok. Nie mam odczucia przeszłości ani przyszłości. Teraźniejszość zaś wydaje mi się trucizną.
1: Nie mógłby mnie obrazić żaden epitet, bo nie mam już nic do stracenia. Przecież straciłem wszystko. I gdy pomyślę, że właśnie rozchylają się kwiaty i ptaki śpiewają.
2: Jakże to wszystko jest daleko.
1: Już w chłopięctwie perspektywa śmierci przyprawiała mnie o ataki trwogi. Żeby ich uniknąć, pędziłem do burdelu lub przyzywałem aniołów. Z wiekiem jednak człowiek przywyka do swych lęków i nie robi już nic, by się z nich wyrwać. Jeszcze nie je w otchłani.

kiedy z mansardy spoglądam na miasto, wydaje mi się, że równie godne szacunku jest spełnianie w nim funkcji zakrystianina, co sutenera. Jaka szkoda, że aby pójść do Boga, trzeba przejść przez wiarę. Wolność jest dobrem najwyższym tylko dla tych, którzy gorąco pragną być heretykami.

0: Głębszy mrok. W każdej chwili wyrzekłbym się wszystkich problemów tego świata, nie prowadzących do niczego, za słodką i nieświadomą naiwność.
1: Duch rujnuje, nie wznosi. Mówić o drodze cierpienia jako o drodze miłości oznacza nic nie wiedzieć o tkwiącym w cierpieniu pierwiastku diabelskim. Po drabinie cierpienia nie wspinasz się, lecz schodzisz w dół. Nie jest to drabina do nieba, ale do piekła. Mrok zaś, do którego docierasz, krocząc po szczeblach cierpienia, jest równie nieskończony i wieczny jak światło, które oślepia cię na drabinie radości.
2: Na tym świecie nikt jeszcze nie umarł wskutek cudzego cierpienia. Ten zaś, który powiedział, że umiera za nas, nie umarł, lecz został zabity.
1: Ze zgrozą patrzę, jak słabnie moja nienawiść do ludzi. Rozluźnia się ostatnia, łącząca mnie jeszcze z nimi więź. Człowiek normalny, pozbawiony metafizycznego zmysłu, nie ma świadomości stopniowego wchodzenia w śmierć, choć ani on, ani inna istota nie może umknąć nieubłaganemu przeznaczeniu. U ludzi, których świadomość uzyskała autonomię życia, objawienie śmierci nabiera takiej potęgi, że niszczy wszelką naiwność, wszelki poryw radości i wszelką naturalną rozkosz. Jest coś perwersyjnego i nieskończenie dekadenckiego w świadomości śmierci. Nie wszyscy ludzie utracili naiwność, dlatego nie wszyscy są nieszczęśliwi.
2: Jedynym, co może zbawić człowieka, jest miłość.
3: Wystąpili stary Cioran Ignacy Gogolewski, młody Cioran Łukasz Garącki, święta Teresa z Lisieux Marzena Trybała oraz Wojciech Gąsowski, Felix Moss, Grażyna Moss, Tomasz Komorowski, Dorota Dziękiewicz, Ewa Hornich, Jan Pieniążek, Jan Cyraniak. Muzyka i realizacja akustyczna Andrzej Izdebski. Nagranie Tomasz Perkowski. Adaptacja i reżyseria Darek Błaszczyk. Wykorzystano fragmenty książek Na szczytach rozpaczy, Sylogizmy goryczy, Święci i łzy oraz Rozmowy z Cioranem w tłumaczeniu Ireneusza Kani. Copyright Edition Gallimard 1952.
4: Radio Odzew. Głos wolnego światła w twoim domu.
5: Idę. Nie idę.

latarni wcale nie chcemy tłuc. Spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wielu z nas pamięta z lekcji fizyki w szkole pojęcie zera absolutnego, które wynosi około minus 273,15 stopni Celsjusza. Jest to zrozumiała granica. Atomy są jak tancerze na dyskotece. Im jest zimniej, tym wolniej się poruszają, aż w końcu całkowicie zamarzają w temperaturze zera absolutnego. Jednak niewiele osób zastanawia się, czy ta skala temperatur ma górną granicę, czy istnieje coś takiego jak ciepło absolutne. Nauka twierdzi, że tak, istnieje. Liczba ta nazywana jest temperaturą Plancka. Jest to niewyobrażalna wartość 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Jeśli zapisać tę liczbę w pełnej postaci, po cyfrze 1 i 4 będzie jeszcze 32 cyfry. Nie jest to tylko bardzo duża liczba, ale fundamentalna bariera, poza którą nasze rozumienie rzeczywistości się załamuje. Dlaczego ten pułap jest dla nauki znacznie ważniejszy niż podłoga w postaci zera absolutnego? Faktem jest, że po osiągnięciu zera absolutnego materia staje się po prostu bardzo nudna i nieruchoma. Jednak gdy zbliżamy się do granicy Plancka, zaczynają dziać się rzeczy, które zmieniają samą strukturę Wszechświata. Według badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat fizycy coraz częściej postrzegają tę granicę nie tylko jako znak temperatury, ale jako rozdzielczość naszego Wszechświata. Wyobraźmy sobie, że przestrzeń składa się z maleńkich pikseli. Temperatura Plancka to moment, w którym do każdego piksela wpompowuje się tak dużo energii, że zaczyna on się topić. Najnowsze badania w dziedzinie kosmologii kwantowej pokazują, że badanie tej maksymalnej wartości jest kluczem do zrozumienia, jak powstał Wszechświat. Jeśli zero absolutne mówi nam o pozostałej części materii, to absolutna maksymalna wartość mówi nam o narodzinach przestrzeni i czasu. Kiedy próbujemy wyobrazić sobie temperaturę powyżej tej granicy, znane nam prawa grawitacji w fizyce kwantowej wchodzą w nie do pogodzenia konflikt. Zasadniczo temperatura Plancka jest krawędzią mapy, poza którą nie ma już fizyki. To właśnie tam kryją się odpowiedzi na pytania o to, dlaczego Wszechświat jest taki, jaki widzimy i czy istnieją inne wymiary. Dlatego poszukiwanie i uzasadnienie tej granicy temperatury nie jest tylko teoretyczną debatą, ale próbą zrozumienia zasad, według których działa sam Wszechświat. Aby zrozumieć, dlaczego temperatura ma granicę, musimy najpierw zrozumieć, czym ona właściwie jest. Dla fizyków temperatura to nie tylko wartość na termometrze, ale średnia prędkość cząstek. W szklance gorącej herbaty cząsteczki poruszają się i zderzają ze sobą znacznie szybciej niż w zimnej herbacie. Wydawałoby się, że wszystko jest proste. Jeśli chcesz podnieść temperaturę, wystarczy dostosować cząsteczki, sprawiając, że będą się poruszały szybciej. Ale tutaj napotykamy główne ograniczenie naszego Wszechświata – prędkość światła. Zgodnie z teorią względności, żaden obiekt o masie nie może przyspieszyć do prędkości światła ani jej przekroczyć. Badania w dziedzinie termodynamiki relatywistycznej uwypuklają interesujący paradoks. Kiedy cząstka materii zbliża się do tej prędkości, przestaje skutecznie przyspieszać. Zamiast poruszać się szybciej, zaczyna stawać się cięższa pod względem energii. Pompujesz do niej energię, aby ją podgrzać, ale prędkość prawie nie wzrasta. Zamiast tego bezwładność i energia cząstki ogromnie wzrastają. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Wyobraź sobie, że próbujesz przyspieszyć samochód. Im więcej paliwa spalasz, tym szybciej jedzie. Ale wyobraź sobie, że po osiągnięciu określonej prędkości samochód przestaje przyspieszać i po prostu staje się coraz bardziej masywny, aż zamienia się w czołg pod względem masy, a następnie w górę. To samo dzieje się z atomami. W pewnym momencie dodawanie ciepła przestaje zwiększać prędkość. Energia zaczyna się gromadzić na taką skalę, że materia zaczyna zmieniać swoje właściwości. Tak więc ograniczenie temperatury wynika z faktu, że we Wszechświecie istnieje absolutne ograniczenie prędkości. Nie możemy przyspieszać ciepła w nieskończoność, ponieważ czasoprzestrzeń po prostu nie pozwala cząstkom poruszać się szybciej niż światło. Ostatnie eksperymenty z akceleratorami cząstek potwierdzają, że gdy tylko zbliżamy się do ekstremalnych energii, Klasyczna koncepcja temperatury jako prędkości zostaje zastąpiona bardziej złożonym efektem kwantowym, który omówimy dalej. Kiedy fizycy mówią o maksymalnej granicy, odnoszą się do konkretnej liczby temperatury Plancka. Wynosi ona około 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Aby dać wyobrażenie o skali, jest to jeden z 32 zerami. Dla porównania, temperatura w centrum Słońca wynosi zaledwie 15 milionów stopni. Ściana Plancka jest miliardy razy gorętsza niż Słońce. Jednak najciekawsza nie jest wielkość tej liczby, ale jej pochodzenie. Nie została ona wymyślona przez naukowców dla urody, ale wyprowadzona z fundamentalnych stałych naszego wszechświata. Prędkości światła, siły grawitacji i praw kwantowych. Liczba ta jest uważana za granicę, ponieważ w tej temperaturze dzieje się coś niesamowitego. Następuje zjednoczenie wszystkich sił natury. W naszym zwykłym świecie grawitacja, która przyciąga nas do Ziemi, i siły jądrowe, które utrzymują atomy razem, działają w zupełnie inny sposób. Jednak najnowsze badania w dziedzinie teorii strun potwierdzają, że po osiągnięciu temperatury Plancka siły te stają się nie do odróżnienia. Łączą się one w jedną supersiłę. Jest to punkt absolutnej jedności materii. Dla nas oznacza to jednak koniec znanej nam fizyki, ponieważ nie wiemy, jak działa świat, w którym grawitacja zachowuje się jak elektryczność. Dlaczego nie możemy osiągnąć wyższej temperatury? W tym momencie długość fali promieniowania energii cieplnej staje się tak mała, że można ją porównać do tak zwanej długości Plancka, najmniejszej możliwej wielkości w naszym wszechświecie. Jeśli spróbujemy jeszcze bardziej podgrzać obiekt, będziemy musieli skompresować energię do przestrzeni mniejszej niż pozwala na to sama przestrzeń. To tak jakby próbować zapisać plik o rozmiarze terabajta na pendrive'ie o pojemności 1 bajta. System po prostu zwróciłby błąd. Dlatego temperatura Plancka nie jest tylko rekordem, ale techniczną granicą procesora naszego wszechświata, powyżej której rzeczywistość traci wszelkie znaczenie i strukturę. Wyobraź sobie, że nadal pompujesz maleńką cząstkę elementarną energii, próbując ją jeszcze bardziej podgrzać. Zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina E równa się mc do kwadratu. Energia i masa są w istocie dwoma stronami tego samego medalu. Im więcej energii włożysz w cząstkę, tym cięższa staje się ona dla otaczającej ją przestrzeni. W normalnych warunkach jest to niezauważalne, ale w miarę zbliżania się do ekstremalnych temperatur staje się to problemem. Istnieje krytyczny próg, powyżej którego koncentracja tej masy termicznej w jednym punkcie staje się tak ogromna, że przestrzeń wokół cząstki po prostu nie jest w stanie jej wytrzymać. W tym momencie następuje niesamowita metamorfoza. Zamiast po prostu wibrować szybciej, cząstka zapada się do wewnątrz pod ciężarem własnej energii. Staje się mikroskopijną, czarną dziurą. Jest to fundamentalne ograniczenie fizyczne. Gdy obiekt osiąga określony poziom ciepła, przestaje być tylko gorącą substancją i zamienia się w obiekt grawitacyjny, który zaczyna wciągać wszystko wokół siebie, łącznie z samym światłem. Ale dlaczego ogranicza to temperaturę? Faktem jest, że czarna dziura działa jak idealny sejf. Gdy materia zamienia się w nią, nie możemy już mierzyć temperatury tej cząstki w zwykły sposób. Energia jest zamknięta za horyzontem zdarzeń. Co więcej, zgodnie z najnowszymi modelami naukowymi, takie mikrodziury natychmiast zaczynają parować poprzez promieniowanie Hawkinga, wyrzucając energię z powrotem w postaci chłodniejszych cząstek. To tak jakby próbować wlać wodę do wiadra z dziurą w dnie. Bez względu na to, ile ciepła wlejesz do systemu, zostanie ono odrzucone poprzez przekształcenie w czarne dziury i ich natychmiastowy rozpad. W ten sposób wszechświat po prostu nie pozwala nam przegrzać materii, przekształcając nadmiar ciepła w pułapki grawitacyjne. Zanim osiągniemy szalone wartości temperatury Plancka, materia napotyka inną, bardziej przyziemną barierę, którą naukowcy nazywają granicą Hagedorna. Jeśli temperatura Plancka jest absolutnym pułapem, to granica Hagedorna jest rodzajem przemiany fazowej, podobnej do wrzenia wody. Wyobraź sobie podgrzewanie garnka z wodą. Kiedy osiągnie 100 stopni, przestaje się nagrzewać, bez względu na to, ile ciepła dodasz. Cała energia jest teraz zużywana na zamianę wody w parę. Coś bardzo podobnego dzieje się w świecie cząstek elementarnych, ale na poziomie jąder atomowych. Kiedy podgrzewasz materię do bilionów stopni, protony i neutrony wewnątrz atomów zaczynają dosłownie topnieć. Kiedy osiąga się granicę Hagedorna, energia przestaje zamieniać się w prędkość i temperaturę. Zamiast tego zaczyna być zużywana na tworzenie nowych cząstek z próżni. W przestrzeni pojawia się nagle cała masa nowych kwarków i gluonów. I pojawia się paradoks. Wpompowujesz ogromną energię do systemu, mając nadzieję, że temperatura wzrośnie. Ale zamiast tego otrzymujesz tylko coraz więcej materii. Ten efekt wrzenia przekształca zwykłą materię w coś, co znane jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. Jest to najgorętszy i najgęstszy stan materii, jaki możemy obecnie badać. Badania potwierdzają, że w tym momencie materia zachowuje się jak niemal idealna ciecz. Granica Hagedorna jest ważna, ponieważ wyjaśnia, dlaczego nie możemy po prostu podgrzać zwykłych atomów do nieskończoności. Sama natura cząstek ogranicza ich temperaturę. Gdy tylko robi się zbyt gorąco, materia po prostu zmienia swoją formę, rozprowadzając nadmiar ciepła, aby stworzyć nowych mieszkańców mikrokosmosu. Jest to kolejny genialny mechanizm wszechświata, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Podczas gdy fizyka konwencjonalna przedstawia cząstki jako maleńkie punkty, teoria strun twierdzi, że wszystko we wszechświecie składa się z niewyobrażalnie małych wibrujących strun. Wyobraź sobie grę na gitarze. Różne wibracje tej samej struny tworzą różne dźwięki. Podobnie w naturze jedna wibracja tworzy elektron, a inna foton światła. Tak więc, gdy zbliżamy się do ekstremalnych temperatur, struny te zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż zwykłe cząstki, tworząc kolejną nie do pokonania barierę temperaturową. Kiedy podgrzewamy zwykłą materię, cząstki po prostu poruszają się szybciej, ale w przypadku strun jest to bardziej skomplikowane. W ekstremalnie wysokich temperaturach energia nie jest już zużywana na ich ruch. Zamiast tego struny zaczynają się rozciągać i splatać. Wyobraź sobie, że próbujesz podgrzać spaghetti w garnku. W pewnym momencie staje się ono tak długie i lepkie, że zamienia się w jedną ciągłą, splątaną masę. W skali kosmicznej prowadzi to do powstania tzw. gwiazd strunowych, specjalnego stanu materii, w którym cała przestrzeń jest wypełniona nieskończenie długimi, splecionymi strunami. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Naukowcy odkryli, że w stanie takiej gwiazdy strunowej, czyli fazie Hagedorna, dochodzi do nasycenia energii. Bez względu na to, ile ciepła dodamy, służy ono raczej zwiększeniu długości strun i ich splątania, a nie podwyższeniu ich temperatury. To tak jakby próbować podgrzać termos, który nieustannie się rozszerza, pochłaniając całe ciepło do swoich ścianek. W ten sposób teoria strun oferuje nam piękne wyjaśnienie. Temperatura jest ograniczona, ponieważ sama materia rozciąga się do takiego stopnia, że przestrzeń nie może się bardziej nagrzać, stając się częścią jednej kosmicznej tkaniny wibrujących nici. Wszystko, o czym dotychczas rozmawialiśmy – czarne dziury, topniejące atomy i wibrujące struny. Brzmi to jak science fiction. W laboratoriach na Ziemi możemy podgrzać materię tylko do bilionów stopni, co jest nieskończenie dalekie od prawdziwej granicy. Jednak w historii był moment, kiedy eksperyment ten przeprowadziła sama natura. Mowa o wielkim wybuchu. Według współczesnych modeli kosmologicznych, w momencie zerowym cały nasz Wszechświat był ściśnięty w jeden punkt, a jego temperatura wynosiła dokładnie wartość Plancka, czyli absolutne maksimum. Badania przeprowadzone w 2025 roku, oparte na danych z najnowszych teleskopów kosmicznych i detektorów fal grawitacyjnych, potwierdzają, że era Plancka była jedynym momentem, w którym Wszechświat osiągnął swój pułap. W tym momencie przestrzeń i czas dopiero się rodziły i były tak gorące, że materia, którą znamy, po prostu nie mogła istnieć. Naukowcy nazywają ten stan chaosem kwantowym. Obserwując echo tej eksplozji, promieniowanie reliktowe, widzimy ślady tego ekstremalnego ciepła. Dlaczego dowodzi to istnienia granicy? Gdyby temperatury mogły rosnąć w nieskończoność, Wszechświat rozszerzałby się i ochładzał zgodnie z zupełnie innymi prawami. Najnowsze dane dotyczące analizy mikrofalowego promieniowania tła pokazują, że fizyka uległaby całkowitemu załamaniu, gdyby początkowa temperatura była choćby nieznacznie wyższa od granicy Plancka. Fakt, że istniejemy dzisiaj i że gwiazdy i galaktyki mogły się uformować, dowodzi, że Wszechświat miał wyraźną górną granicę. Eksperyment ten wykazał, że temperatura Plancka nie jest tylko teoretyczną granicą, ale punktem odniesienia, od którego rozpoczęło się całe istnienie. Żyjemy w ochłodzonym świecie, który kiedyś doświadczył absolutnej maksymalnej temperatury i przetrwał. W ostatnich latach fizycy coraz częściej postrzegają świat nie jako zbiór atomów, ale jako przepływ informacji. W tym obrazie świata temperatura jest miarą chaosu. Im cieplejszy jest obiekt, tym szybciej poruszają się jego cząstki i tym więcej informacji potrzeba, aby opisać ich stan. Ale tutaj do gry wkracza prawo odkryte przez fizyka Jakoba Bekensteina. Każda ograniczona przestrzeń może zawierać tylko ściśle określoną ilość informacji. Nazywa się to granicą Bekensteina. Wyobraź sobie, że przestrzeń jest dyskiem twardym twojego komputera. Ma on ograniczoną pojemność, na przykład 1 terabajt. Jeśli spróbujesz zapisać na nim więcej danych, po prostu ich nie przyjmie. To samo dzieje się z materią, gdy jest ona podgrzewana. Kiedy pompujemy do obiektu ciepło, zwiększamy liczbę bitów informacji o ruchu jego cząstek. Według najnowszych badań w dziedzinie informatyki kwantowej, temperatura Plancka jest punktem, w którym pojemność informacyjna samej przestrzeni jest wypełniona do maksimum. Jeśli spróbujemy ogrzać obszar przestrzeni powyżej tego limitu, będziemy musieli zapisać tam więcej informacji, niż przestrzeń może pomieścić. Wszechświat rozwiązuje ten problem w radykalny sposób. Gdy tylko gęstość informacji osiąga swój limit, obszar ten zamienia się w czarną dziurę. Jest to tak zwana zasada holograficzna. Wszystkie informacje o obiekcie przenoszą się na jego powierzchnię i nic więcej nie może zostać dodane do jego objętości. Tak więc górna granica temperatury jest limitem pamięci naszej rzeczywistości. Nie możemy stworzyć czegoś cieplejszego, ponieważ wszechświat po prostu nie ma wystarczającej ilości bitów, aby opisać taki stan chaosu. W życiu codziennym słowo nieskończoność brzmi pięknie i poetycko, ale dla fizyka jest koszmarem. W równaniach naukowych pojawienie się nieskończoności oznacza zazwyczaj, że teoria jest nieprawidłowa lub że coś zasadniczo źle rozumiemy. Gdyby we wszechświecie nie istniał pułap temperatury, nasz świat po prostu nie mógłby istnieć. Nieskończona temperatura oznaczałaby nieskończoną energię w jednym punkcie, co natychmiast doprowadziłoby do załamania się samej struktury czasoprzestrzeni. Limit temperatury nie jest irytującą przeszkodą, ale głównym zabezpieczeniem rzeczywistości. Najnowsze przeglądy naukowe z 2025 roku podkreślają, że istnienie tego ograniczenia sprawia, że nasz wszechświat jest obliczalny i stabilny. Gdyby temperatura mogła być zwiększana w nieskończoność, materia nie miałaby żadnej struktury. Nie mielibyśmy atomów, gwiazd ani planet, ponieważ każda przypadkowa fluktuacja energii mogłaby wywołać niekontrolowaną reakcję łańcuchową. Maksymalna temperatura jest swego rodzaju zasadą ruchu drogowego w przestrzeni kosmicznej. Zapewnia ona, że energia jest rozdzielana zgodnie z zrozumiałymi prawami i nie zamienia się w chaos, który niszczy wszystko, co istnieje. Podsumowując, można powiedzieć, że istnienie ciepła absolutnego dowodzi, że nasz wszechświat ma swoje granice i jasną logikę. Jest to granica, która chroni nas przed zapadnięciem się grawitacyjnym i przeciążeniem informacyjnym. Temperatura Plancka jest punktem, w którym spotykają się mikroświat kwantów i makroświat gwiazd. Rozumiejąc, dlaczego nie możemy skoczyć wyżej niż ta głowa, zaczynamy rozumieć, jak ułożone są najgłębsze mechanizmy naszego świata. Ta wiedza daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie połączyć wszystkie prawa fizyki w jedną uniwersalną teorię wszystkiego, w której każdy stopień i każda cząstka będą znajdować się na swoim ściśle przypisanym miejscu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

decorating.

part of my life.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiece wolnomularstwo. Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska jest to międzynarodowy ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i teorii spiskowych na swój temat. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety. Co ciekawe, to właśnie głównie Polska, obok Francji, miała największy wpływ na rewolucję obyczajową w masonerii. Polskie arystokratki w XVIII wieku, słynące z dobrego wykształcenia i obycia, były jednymi z pierwszych, które dopuszczano do tajnego do tamtej pory rytuału. Niezależne wolnomularstwo kobiece szybko rozwinęło się na całym świecie. Pierwsza afrykańska żeńska loża Des Fleur Temps została założona w 1991 roku. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże, w Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, w Portugalii w 1996. W 2005 roku powstała Gran Logia Feminina de Espada, wielka loża